0: na swoja dama, digo pisze, digo pisze. Wypylić ma z tej dolki, ma żeś błyszy w gomu domba, tej doga z gomu domba, w tej stupra, czekolady na mija. Na swoja tela, digo pisze, digo pisze. Wypylić ma z tej dolki, ma żeś błyszy w gomu domba, tej doga z gomu domba, w tej stupra, czekolady na mija.
1: Dana Ghia, Skurdammašo i Kozrumun.